0: serenadot gambajon i mrak dobri. De evore taram zorbe ora dom i mrak dobri.
1: Kam,
0: aha,
1: kam,
0: ani apsik ba'acherot lehitbonen.